Ya miss, I'm so ngeke ke ke mke wola ngume masika maqhaya tam sedake konsupa tu mani tam ke sungamke akhiri ngum tetana mtane na chukunga oswal vieter lif program ke wola hehe akwa.